To są nasze pokiewy do częstniejszego sztwotka. Wokleczanska Gmienska Rada Sojenca skarżuje, a to wieczo sedmich gratuni woniowie w oborze w Smyczkecach. Z doby, jako so w naleczu leta 2000 prynia czrioda wielką do Łużicy na uroczy, je wielk w sredziszczu nikotrije szkoli debaty drożności. Marlies Hajo uskledzuje k tomu swoje knizie, jak wobliwuje powietki starodona wieda a nowe dopoznacza zromadne żywienie wielka a człowieka, a przednoszuje runie w tym dżęca w Muzeju Zapadnie w Łużicy w Kamieńcu. Sobotu proszę w Kamieńcu do ladania Sjatej Moniki. Tam zmienia dżyn wotory niż dury. Wszyscy zajmcy są utrobnie przeproszeni sobie równość wnioskoho przebywania w obladacz, z personalem poryczeć, so poradziłać dać, a wieso też wszelką kofię wupić. Sobotu miasto podnie 10 a 12. Członoje domowinskie skupiny Panczycy Kuku, ten ich nie zabudu na swój mały kolesowarski wulit Jutze Dołoklec. Kolesowarze zetkają się Jutze na po sedmich, podecze, popak, na po pieczych, 16 godzin cicy czy potekim przy kukuskim pomniku. Cicy dalsi niech przyjedu, potem pieczych direktnie do Dołoklec k kapoce przy rodzie. Tam ich doktor Bena Wauda po kapoce powiedzie. Nauroczywszy so do Panczyc zetkaja so skupinario ku zromadnemu krylowaniu. Tak daleko k naszym pokiwam. Mięczina do Cybilki nasz jest 5 godzin 4 aż 40. Serbski rozwoz praje dobranie z Bettiną a Katku.

0: krótko po cybilki na sześć je dobranie praje serbski rozwoz tu live z Budyżina z prawym człowiekom z Bettinu a z Katku mianujcy. Ale što so stanje, gdyż też KI radio jest czelak nawiedłać? Tylko nimo zestajenia programa, so też starać o fęki za huczbne licencje albo o profil z czelaka. Taki eksperyment bieży runie w USA. 4 KI-modele, modele kumštne inteligencje potekim tam uspytaja. A zreszcza. Za początek jest wiecza dobre, ale 20 dolarów startowego kapitala jest pysznie fuk. Jenoż jeniczki ze 4 modelu kumštne inteligencje może się sponsora zdobyć. A też to, co się na strzelaku słyszeć, jest cele rozdzielne. Jeden strzelak zubi samo na chwilę jędzielską rzecz, a je jenoż niekak z łóżki romadze stają. Dalsza KI chce samo wypowiedzieć, dokąd się za nią nie człowiecce so 24 godziny w obdzień starać w radiu strzelak. Ale postkajcie raz sami. Tule wóriesk z wusowania strzelaka, kotryż je kumštna inteligencja, model GROK, zestajał. Wun wiele was pytuje, za to nie trzebaż ani angielsce moc.
1: Thanks for the donation, listener. Let's loop order. Score by pent up pup, like you asked. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. Long, long, long. Thanks for the donation, listener. Let's loop order. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. 1111.
0: Tun wos je 3 jahre przyjam, ne? Scho druhe tepek prawes müssen ja wuda. Wiatzeke temie kumšta inteligenza naviaduje radio es celak namakače tež na naši internetovi stronje, a sovie tež v naši app NDR Serbia, tam možeče tež do KI celaku poskač.

0: by dzieci dobre ranie. Nitko mały quiz. Wo kotre miesto so jedna. Tam je so 1912 domowina założiła. Znate wunamaka kompiutera Konrad cuzeje tutem miestcze wotrost. A tyś zwierjens kupansku halu a rot tam maja. Prawie, Dundak je so do miesta Wojerycy podał. Kotre zajmowe serbske figury je we Wóżiskim centru nadejšo a štočini poprawom serbska motivatorka tam. To zoniče sobotu rano na podživečich.
1: Dundak!

0: Von, von Dozerode a Sanchic, Gurki, Papriko, Akko. Lodowe Muge, se Simni, so fjut, es so nachjobne wärts nahoručič nebudu. Tis Tomate, so woblubuane pfode, gotrusch svoja wusravene, napomasku, apo jako salati. Diana Fruchitz Grimichoa, jesi wulkuwubie rostlinku, w kotschinje wobladawa.
1: Seniorchefa Petra Čolicha zetkam ve foliowych stanach zarodnictwa. Runie poradzuje żonu z niemskim jazykom, kiż jest jej wosom tomatowych rostlinów upytała, a k tomu jeszcze przydatne zela. Tyś ja poladam na rostliny, što już dobił w omierie czynić, przetoż maja Čolichecy jeden a ciceci wszelakich drużinu tomatowych rostlinów.
2: Ten Hubert dobisz mecz, so do, możesz ty sobą konkurenc dżarzeć. Szelakie załotniki, te jedno sześć albo osiem drużinu maja po nas, szynża, te ludzie od daloko. Potrzebnach direktne, a wo tuot czas abone te drużyny kupia.
1: Rostlinki rykaja na przykład Piculino, Paul Robson, Funny Bees abo Sweetless Red. A kuja tomata ma potom też swoju osobitostku. Na przykład je czerwieno bruna, zelena, pink abo oranżowa, a po swodzie aromatiska, słodka abo skierie miła. Przeryznie płaczy jedna rostlinka lieca w około 3 euro posta, plus minus najgrosz, praje Peter Čolich. A to ludzie żno do muśniczki ladaja. Što się pak ważne si uwiedomić, Čolich dale, zo je płaczy zna symieszku lito a stupała.
2: Započnęją od 4,20 centu, a te srejżne płaczy zna su w około 5,30, hać to 4,60 centu. To je wyle, ale te drużyny, hej, te zachodniki, kotoż to choroczanu, no te trzeba ja leta do. Predachać to tak daleko, jeno, noa drużyna hodia czanina.
1: A gdyż ryczy o jednotliwych centowych płaciznach, je to na jedne same sumieszko w obliczenie. Tam dobi so potom jeszcze milina, woda perszcz a dziwo w obliczyć, predachać je rostlina przedawania hodna. Wierzch płaci z nowej szpirale, je Peter Čolich dożywił, jako chce się we zimie drużynu skazać, gdyż si kupcy jara kwala.
2: To jest ta drużyna Patia Rosé. Pan zimia leca te zimio dostaną, a ta płacizna za jene zernatko. Ja 2 euro sztocy płaciło. Jene zernatko. Mo ten leca przedawam za 6 euro. Te kotež to cieža mieč, te to tež vondajo.
1: Vona Patia Rosé ma napríklad ve civim vúzrevenem pôdže jenojš miestciomi do sedom zravých sumieškov. Potek im trebaš viacere 100 tomátov, zoby na 500 abo 1000 sumieškov přišov. Nimo toho sú celkovne pfači znestúpali tež za kurky napríklad, štož môžach si ve zárodnickým katalógu s vúľkým aj vočom aj načítač. Po naju rozmowie dundach jeszcze z Petrom Čolichom postanie, a wieselach mój so przez sylne a struwe rostliny ze najwszelakoryszym liściom. A netko je na nami, hacz kupimy si szpatniszu kwalitu w dyskauntorach albo samo też we wukraju, albo rozsudzimy so wiedomie za regionalitu a podpiramy nasze zarodnictwa.
0: Diana Fruchitz Grimichowa, jesi. Wulku wubia rostlinu w gotczynie wobladała.

A jeszcze raz mam za was nasze pokiły. A to podamy so najpierw Dworklec, tam mienicy zetka so dżęska gmińska rada, a to wieczor sedmich w gratoni woniowie wobory w Smiczkecach. Tuż so za wukupanie, kiba za studii pola policji zajmuje, to może so dżęca wyrunie tym informować. Przystajenski poradziwa zjazdkowie policje, tu odmówia budoszynie na uszytkę praszenia w policajskiej służbie. Przedstawia so szelakie połanskie perspektywy, wukupanskie w obsahy, wymienienia przystajenia, gajsztyż pożeranskie a wuzwolenskie procedury. Dżęca od Cioch w połanskim informacyjskim centrumie Agentury za dziwo Budyszynie, co wam na uszytkę praszenia w odmówi, na zarejadowaniu możecie so online w obczylicz, szajdne, pak hacz online, albo za osobiste nimo dziecze tam dziwej agenturie, przyzywicz so do toho dobicze, a to pola budyskie agentury za dziwo. Wokleczanskie dekanatne dusze pastorstwo te przeproszuje serbskich modostnych na konferencję Augenblick do Lubia, a z tym też na przednosk znato filozofa a teologii doktora Johannesa Hartla. Zaredowanie te wotmie sotry hakle sobotu cicztyje mie, przyzywienia przyjmuje pak dekanatne dusze pastorstwo jenosiszcze, hacz to jucisze opiatka.

0: Wiedro.
1: Częstniejsze wulady, no haj, nas oczekuje po promu. Pomierne przeczelny dzień, też się tak chce. Słonczko, to jest najmniejsze niekotre razy, częstami z ustymi mroczelemi przedryje, nie tylko rano, je jeszcze huściejsze wuladamy. Wybieją dnia oczekuje nas też szwiele, szwiele prostupa częsta na 20 do 22 stopniu. Jutro za to potem jeszcze raz czym przeczelniejsze, miks ze słońca a mroczelu ma potem sucha wozdać, a konstytucja to oczekuje nas prawie letnie wiatro.

0: Nitko mi, a przedewszym przy czopwych temperaturach, ludzio zasa grilluja. Praża se kobaski, a steki, a to już to z nich też rybu, a miastem też zeleninu, twarożki a podobne. Ale kiedyśbu, bąste precz od niekakiego spiritusa, albo samo benzina a podobnego, nic wierna bytina.
1: Hej, runy tak, przeciło tomu ryczy riziku, że cywa wiecmenujcy rozbuchnie, przeco zasopak si ludzio mezoczo spala albo samo wiec. Boże, nie su si szicu stracha wiedomi.
0: Z czym pak mojem tomu dopomacz, za so grillowe wula spieszniejsze przepali?
1: No hej, tu je dość alternatywu. Krute grillowenskie zapalaki albo drewiana woma. Tyś specjalne wystotne grillowe zapalaki je jedna możność. Tyś tutom pak nie miał so do wotorenego wojenia wulecz. A, cyle ważne, grill miał na krute a runy podwozy stać. Bliskości nie mieli żadne paliwe materiali je być, a dzieci nie mają przy grillu niczo pytać. Wystotny odstok miał z najmniejsza 2 metry być.
0: A to nie tylko całe szczeku zupę kliczy, ale co tam już jem przy grillowaniu zwoblekać?
1: Szocuch, grillowanskie rukajce, a dołhy grillowy grat szkitaja przed ocymi pryskocami tuka a szkrami. Sztuś nie ma takie niż to zajęć, zo mamy ptaczka, do kiedyś przenałamy, no to niech się oblada fakty. Każde lito je, niedzie 4000 niezbożu przy grillowaniu. Niedzie 400 z ciężkimi spaleniami, pod którymi szczyrami potrzebni źle całe swoje żywienie czerpia. A to jenoś dokąd sucu snano przy grillu dery upadać. Mimo to, wo wele wyższe a strosze su elektryskie nastroje.
0: Mias a kobaski des będzia na grill, gdyż je wulo przeżelene. Jeden jakiki trik so nieskom, gdyż potom tyś prawy wokomik?
1: No hej, prawa grilluanska temperatura je potom docpita, gdyż wutwori so na wulu biła woszta popiła. Stoisch może celo odwisne od grilla hać do niemale hodziny trać.
0: Tuż dajcie się na końcu prażenu kołbasku dere zaswodzić, aby na czoś macie hełak takle apetit.

0: Meju metali sučera tež na zároče serbskie pjestovanie Jan Rade Serb veľa budušinie. Dzieci bychu si vojerovsku, evangelsku, svedžensku a votovsku drastu zvoblekli a s písanými bantami vokuo meje rejovali. Povítal je hosči Danko takle.
1: Ľubi hošo, tu a tam, potrebne vás povítam. Menje naše šperacho a tež našich kúvoku. My ju dženča mietam a zdraščene tu šredne šmy. Čeme dženč vás veselič a hakle potom domojič.
0: A vitali, a to z klibom a selusu dječi tež novu návodnicu v obvuka pistovarniu CSB Lauru Koblicovu. Wona ma jako od początka miesiąca zamówitość za jednacze CSB kubwaniszczu. Tyż najmniejsze bychu szełca czera na mieje metano rejowali. Spił miu miatacz zolistka Valentina zaspiewa.
2: Šicery nezdraštěný, šitka se tu vůpeší, těžkovo te ptačce mnit, zaspěváme. Tuž na serbský hit.
0: A ja tak dožvichu budeský pěstovaný, kajž v mnohých serbských kubvaniščach zase riane mieský svedžin zaušie generácie.

0: Nitko a napřed spěvaše Daniel Popela, prawy serbski spěvo, nic nikaka kumštna inteligenca, a tu przed mikrofonem z mojej dżęca Bettina Wendrotowa, a jak hatka też prawy człowiekaj. Ale? Što so stanje, gdyż dasz KI radio jest przelak nawiedłać? Tylko nimo zestajenia programa, so też starać o fęki za hućbne licencje albo o profil z przelaka. Taki eksperyment bieży runie w USA. 4 KI modele, modele kumštnej inteligencji potekim tam uspytaja. A zreszcza. Za początek jest wiecza dobre, ale 20 dolarów startowego kapitala jest pyszny fuk. Jenoż jeniczki ze 4 modelu kumštnej inteligencji może się sponsora zdobyć. A też to, co się na strzelaku słyszeć, jest cele rozdzielne. Jeden strzelak zubi samo na chwilę jędzielską rzecz, a je jenoż niekak z łóżki romadze stajał. Dalsza KI chce samo wypowiedzieć, dokąd się za nią nie człowiecce so 24 godziny w obdzień starać w radiu strzelak. Ale postkajcie raz sami. Tule wóriesk z wusowania strzelaka, kotryż je kumštna inteligencja, model GROK, zestajał. Wun wiele was pytuje, za to nie trzebaż ani angielsce moc.
1: Thanks for the donation, listener. Let's loop order. Score by pent up pup, like you asked. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. Long, long, long. Thanks for the donation, listener. Let's loop order. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. 1111.
0: Tun wos je 3 jara przyjam, ne? Scho druhe tepek prawe zmysnia uda. Wiatzeke temie kumšta inteligenca nawieduje radio z czelak, namakacze tež na naszej internetowej stronie, a sobie tež w naszej app NDR Serbia, tam możecie tež do KI z czelaku poskać.

0: Wot jutzischeho, wot mi je so pola lipska za so Sputnik Spring Break Festival, je to hučbny festival, no haj za modych ludzi z pisanym miksom wszelakich hučbnych stilu. Szczelak MDR-a Sputnik, je to modzinski szczelak, tutun festival prezentuje, a sztuś nie może konstudzenia podlapuć, ale to trochu wobszaruje, żaden problem MDR, tutun festival też live przeniesie, a to na kanalu MDR Sputnik, tam możecie sejcowy festival na program też naposkać, a tak? Tyś niekak sobą podlabyć. Zatkulario te rozprawy ja potom pundzelu zaso. Wo Sputnik Festiwalu Pola Lipska przetoż su tyś zatkulario lieca zaso podla.
1: Calma is that girl, like...

podkładacy bilki na 8 ja, a tu są nasze pokiwy. W Woklecach zetka so dżęca gmeńska rada na posiedzenie, a to wieczo 7 w Gratuni Woniowie w obory w Smieczkicach. Štuž zajmuje so za vukovanje abo studij pola policije, može so dženca v Budušinje informovač. Pristajenske poradžova zjazkovije policije v odmovija menujce na šitke možne prašenja v policajski službje, a predstaja so tam tež šelake povanske perspektive vukovanske v obsahi a vumenjenja za pristajenje, kajž tež požadanske a vuzvolenske procedure. Možete se tam v osobinstvu občeliť, dženca od poputnia cioch v budeskej agentúrie za dživo, kýba online, na kúžte pat pak mili sa do to v agentúrie za dživo přizivič. Marlies Heyer vusledžuje v svojej knize, kak vobljivuja povietky, starodona veda a nové dopoznača vo veľku zromatne živenie veľka a človeka a přednošuje runie v otem Dženca muzeju Západne v Užice v Kamencu. V sobotu proša vladani Sviatie Moniky v Kamencu. Na dzień wotry nich duri. Wszyscy zajmcy są wutrobnie przeproszeni sobie rumnostrze dniuskeho przebywania w obladać z personalem poryczeć, zaporadziować dać, a wieso też szelku kofeja zromatnie wupić. Sobotu miasto podniadzo saczych a dwanaczych.

0: konia.
1: Krótko pobyl na dziewięć, 8 godzin 16. W socjalnych sytuacjach je minionych tydzieniach dysadżys, tyż pokazka na tun, albo tam na prózdnienski poskitk za dzieci widzieć była. Szako je jedno szyszcze, kiedyś po lubo dzieci 6 tydzieniu szula.
2: Czas nik tikota tu prózdnienski, aż to mam rec. Prózdnienskie poskitki z najmniejsza te serbskie ryczy są kitro żadne. A priječka jest czopwe całty. Spoczat tydzienia są prózdnienski kemp smerdzeczanski lipe online stali. Biu jenoś niekotry chodzinu, bie poskitk tam hiżo pône. To je woprodzie kajś na Hermanku. Tyś ryczny liewe SST we wodu Hendrichecach a Harachowie z tej pône. Kak upada pola bisko Skopstwa radwoju na eksperiment kampusu a tež pola nimskorečnych poskytku za prózdninske zabiery a przebywania we wulkich prózdninach tu okuo Ruška, to je si Dundak vobladał, a vam júce rano potom vopšeniša o tym rozprawia.
1: A nedom lube dzieci je zaso naš filomelos pola vas sobu kuchni a zablidom.

Šako bi je džin čoko, a to zetka še so vizotiš serbska pčolnica. Ona šako je runje jubilejnem leče tovarstvo serbskih čovarjev, 120 let serbska pčolnica po takim. Tuž preprosto še tovarstvo tiš na neušedne zetkanje na džin čoko, a do domavého vekova. Niečo cicuči v osobu z toho tiež čuvario zromadži sa včera tam na Cinzendorfovom namieste pod projektom Serbského instituta Zorabistika Popuču Mienice sú si naposkali přednošk doktor Lubine Malinkuje. Ona vodžeše ich po malom veľkove a rozkvadžeše v lohkým ozdobom tiež luštným vášňu, kež čuvario písaja vo nastaču a živiniu tamnišie ochranuské vosady. Małe łodzinie dokuła wokół cyrkwie, nam im wo osobitościach domu powiedasze, że już je był sledzeniu wszystko wustledziła, a so wopczytała. Potem się zamknieszy so też biesada z przykuskom w towarstwu i równości 120 lat serbska pczolnica. Tutun dzień, albo tutun jubilej, wosłuchasze towarstwo po takim czera na dzień pczołku w małym wielkowie.

Sibyl Gnadziewicz je a prietacz potom za biedl hodziny nasze wusywanie zakończymy. Mam jeszcze raz spokój za was. We Wortlicach skadzuje sojenca gmińska rada, a to wieczo sedmich we Smieczkicach w Gratuni woniowie wobory. Marlies Heyer, autorka, wusledzuje w swojej knize, jak wobliwuje powietki, starodawna wieda a nowe dopoznacza z romatnym żywieniem wielka a człowieka. A przednoszuje runie o tym dżęca w Muzeju Zapadnie w Łużicy w Kamieńcu. Wortlicianskie dekanatne dusze pastorstwo przeproszuje serbskich młodostnych się na konferencu Augenblick do Lubija dojecz, a tam się naposkać przednosz znato filozofa a teologii doktora Johannesa Hartla. Zarjadowanie te wotmie sotrie hakle cicyteje mie, Przyzywicz pak może czasu Janosiś czehać do jucyszego. W sobotu proszę w Kamieńcu do ladania Sjatie Muniki, tam zmija dżin wotorenich duri, a to wot do podnia czasaczych do przypodnia dwanaczych. Członoje domowinskie skupiny Panczycy Kuku, te niech nie zabudu na swój mały kolesowanski wuliet jutce do Wortlic. Kolesowarie zetkają się so na wieczo pieczych przy kukuskim pomniku, a wszyscy dalsi, te niech przyjedu potem pieczych direktnie do Wortlickiej kapelce przy rodzie. Tam was doktor Bena Wauda po kapelce pojedzie. Nauczywszy się so do Panczyc, zetkają się so skupinario ke zromadnemu grillowaniu.

Zapust kokot. Błoszenskie cunowanie metrosiść wużyca jo jużo połna imeterielnego kulturnego derbstwa. Żowo nałogi a żywu tradiciu, ako przypeznajo

klasikalnie spiewał. Koło łóżeca bierze weda. Żynca wedmijo se we Choszubuzu k ciesiemu razu jużo ten witajenski świeżyn chleb a sol wed zega Čech zachopiju, nento jużo tam natwarje prijec k mieszczenskiju halu to javišćo, a to stojnica. Chleb a sol de napera švedvojo na rum za smakania. Wedmyslenje toga projekta jo se přijabrošiš tym přišegnionym obydlarkam a obydlarjam a tym aksu se zase rošili do regiona, ale rono tak šim ak jo Choszubuz ich doma. My krajome we naše muzice tyženja k tomu jaden spiju ved ukrajinske formacije Červone ta Čaune a tam ma teke jaden spiju se s titelom Chleb a sol a ten tekst čo tak Chleb a sol uše vane rubišćo Chleb a sol van dajome Chleb a sol pekvat njame se před našimi ljubimi gosćimi.

0: Nieto drogu jome v casu sled ku ženskej v vedomnosti. Vena jo predna ženska, kateraž jo Nobelove myto dostava. Jej se groni Marie Curie a Johanna Schernigoitz ulicu jo v jeje živjenju.
1: Marie Curie jo se v lešem 1807 a 1600 v Polskej narožiła ako Maria Salomea Skłodowska. Vena jo vytrosła v želu Polskej je, kenč jo tensas słuchawke rusojskej. Normalne žoča, kak Maria nejo mewa tam dobre šance na kuponje, kaž džinsajšne žen. Žočam nesu dovolili studirovaš. Veto jo Marie viel gymnaska bywa, a jo kšewa uknuš. Aby studirovaš, mögawa jo šiknuwa do Pariza. Matematiku a fyziku jo studirovala na słownej Uniwersyte Sorbonne. Vena nie jo tam jele miła, na przykład nie jo przece miła dost kieži. Vena jo uknuła kuszte žen a teke w noce. Po studiumie jo se zabierała z kompletnie nowymi temami kaž radioaktivnost. Zgromadnie ze swojim mužom Pierre Curie stežiła wej w małym laborie. Wenej z tej musałej przy swoim żyle kradu zczerpnie bysz, ale na końcu jo se to upłasiło. Dokolaż Marie Curie jo dobywa gromaże z mandzielskim swoją prytne nobelowe myto w lesie 1903 za namakanie dwieju chemiskeju elementowu, polonium a radium. To jo wielicny úspěch był, ale manželské Curie nej z tej přestałej sledzić. Po smerži muža Pierre při niekluce jo Marie dostała jogu profesuru a jo była prytna ženská, kenč jo na Sorbonne uciła. Stavně jo dále sledziła. Úsledk jo było druge Nobelowe myto za Marie Curie na polu chemii. S tym jo była prytna ženská z Nobelowym mytom a prytna persona, kateraž jo dostała dwie Nobelowe myta w dwiema rozdzielnyma přirodovědoma. Ona pak nie jo jano teoretiski sledziła. Cel praktiski w casu prytneje svetoveje vojny uvijała mobilnu röntgenovu aparaturu. Přez to su mögali gojce malcne vižeš, že jo vojak zranjone był. Živjenje Marie Curie jo tragiski skoncilo. Jeje živo z radioaktivnymi substancami jo jo zranilo. W jej czasu nie wyszli znate było. Kak gadowate a szkodne toż te substancje są, z którymi jo kuszty żyń żywała. W lesie 1903 jo była tak chora, aż jo musała do choronie. Tam są anemiju. To kroni schrojenie krzwie diagnostizowali. Marie Curie jo umrywa 4 julia w francuskiej.
0: Marie Curie pokazuje młodym ludziom, aż mogą z kurażu, utrojnością a naskością wiele dojrzeć. Jo, a ja pokazuję wam młodym ludziom raz nową muzyku. Ten jeden albo drugi wird was jotos znasz dostał sobu. Rapper Drake jo z letny końc tyżynia net ci alby naraz wezjawił. Nięto ho z jednego z tych trzech albumów Iceman, Drake, the Molly Santana, a future, ran to Atlanta.

0: My cesce plabubaka powiedamy w przemienienia a upominania p abiturie a w studiumie. W miercu smy przeszeli kak namakajosz przawu drogu do żywienia p szuli. Abo existirujo tas cełego? Ale niewiestości nie przestanu, gaż se se rozsużył za nowe miestno aba powołańsku ubicze. Na opak. Larisa Kabyszojc wie, co te nowe problemy są, a znasz takie, co możesz ocenić przeciwo tomu.
1: Za studium, albo po szyknie do nowego miasta sięgniesz, pomina se przewinusz. Musisz komfortną zonę spuścić, a z tym takie doma, familiu a przyjaciele. To jo, co se szieszko, ja z drugim za Eli Judisolc. Za dualne studium Fashion Management musi po chylach przez cewu nimsku sięgniesz.
2: Z mojego starego żywienia mnie wielkie filujo. Moja familia a moje przyjaciele są była w samskiej bablu tak dwójkonięto, a sme dożyli tak wiele gromaże, jo wielkie przemienienie.
1: Milja Pasternakolc zu Jusy podobnie. Jej tak filuju.
3: Definitivne moje przyjaciele, katarzysz są kuszty żyn w szuli, a kuszty końc tyżynia na patiach wyżyła. A sobie bytlenie z moją mamą, tam jo był chodnik stawny pełny.
1: Żywienie nie ma, żebyś jako w szulskim czasu, a bezko musisz co przyjucyć na to. Nie ma, żeś narał nasz przyjaciele w domu ni. We to, jo ważnie, nowe przyjaciele w nowym mieście pytasz. Takie gasz, to nie jest jadnoje, ale na gluku Lin Kliszolc, kien szpudliwy mieście Gera, a Julian Schreiber, nie to w mieście Rostock, ma niekotare typy za tożtu sytuacju.
4: Gasz by mergała drugim ludziom radodasz by była, aż w przedsej muzysza przanobysz. Ludzie w waszej fachowej kupce są takie rozłożyli za ten zmiar. To ja wasza prytna zgromadność. Na kusztym parze możesz ludzie namakasz, z tymi możesz się zmiarz.
5: Na zachopienku ja było szeszko, nowe kontakty zawiązasz. Ale na glukus są mogą przede wszystkim przez ogled zaredowanią a party swinka casa cytanią namakasz cyskmalcnie. Moja rada jo ersti woche sobu synisz, takolosz tam pösna josz jele luzi. Som teke namakał uske przyjaciele we faze klausuro, dokolasz smy uknili gromadzi.
1: Erst die Woche a Party su dobre Möjnosti nowe Lusche zesnasch. Do gromadu ja ważne, nic jano w zachadnosti żywy bisch, ale spschaune bisch, a wenn hüsch. Emilia ja uknua, kak rozczenie żywienie w drugim jeszcze jo. Wetter westan ja pozitivna.
3: Ja sowie nja zachopienke grozne w nowym mieście bydlisch, w katerem schnikogo nie zna josch. Rondo gasch wachrze buzu na kuszte Party przypadnie przyjaciele zmaka josch. Dokulasch se skier je všikne znaju. Jopa gredna možnost, novo bok po sebe zesnaš, a zmakoš zajmlich luži, vod kötterich možeš vjele navuknuš. Jo važne vježeš, až su při samom všikne luži na zahu pjenku studia novo v mjestče, ako sami teke novo přiješelo pytaju.
1: A nic je lepjej za smakanje novych luži, ako zajmne aktivnosti. Vesebnje njento, až leše přižo, možnosti su při samom njeskojnznje. Możesz o plejesz w jazorje, nowe kafejonie albo bary opytasz, kolosowasz, a miasto uzgonisz, open air festiwale albo wiki oglądasz, se przyzamknusz sportojskich kubkam, upytajszo na comś maszo luszt. A teke gasz casy cwi blujoszo, nie zapniszo, przeszek nie je jano upominanie, ale teke szansa. To teke myśli se Julian.
5: Przeważnie mej przeszek ma dobre bodce, dokulasz możem nowe miasto to znasz. Se wird to obschimiejo nowe obswiet, nowe soziale kontakte, a szansu horizont rozszerisch.
1: Przemienienie jo żyje żywienia. Przyrodnie masz czach, ale weto musisz, ako lin, na to se myslisz, aż obytajosz.
4: Czas przeżywasz, a w momencie żywisz. Ten wysypny czas jo nima tak malcnie.
0: Ja, to ja pszałuję. Mogę wam to ze swojskich nazgonieniu konisz. Miastem nie jestem już o wiece przy samym 3 lata w szuli, a se przece jeszcze tak zacuła, akoby wicze zajcze buziak zbynie, kiedyś mnie z czasem kiedyś gepesła. Petakiem pożywajsza czas, przyjaciele. Dalej, że z dalszym Feelgood Song. Tu as Overdrive.

Ja, niedlicho sind wir nach Schmorzinski Magazin Bubak Pschelzio, mame schake Novosti za vas, Dolna Wuzica mas nasz Chancu na dalszne UNESCO, na dalszne UNESCO-Titel. Wozo Żortos gönnie schon net na Zachopenku. My mame wspominasz na serskiego Grajaria, kenzio wiele ukbau za to serske Żywadwo, tege Dolno serske Żywadwo, Krzeszczan Bart Jozemrio. My glitamy na zinsaśne Uwitański Swiezin Kleb Asol w Chöschebuzu, a my gratulirujemy jadnej zasłużonej serbocy ku kulowatemu postaku. A co się tego wy, aż grajemy waszą najlubszą muzykę w serbskim radiu, to cenimy przecy i stwierdk, musisz jano nam gonić albo pisać, a więc tego waszą muzykę grajemy rednie aż do pedla. Zapraszam.

0: Zapust kokot. Błoszczańskie cunowanie metro 6 wużyca jo już pełna imaterialnego kulturnego derbstwa. Żowo nałogi a żywu tradiciu, ako przypeznajo Niemska UNESCO komisja, ako kradu obchowania godne. Znaczma dolna wużyca nento szansu na dalszny titel, żowo serskie drogostki mieniu. Konkretnie są mienione dwejarecne dwerowe a wejsne mienia ako wydeśnie albo strażowie, albo żywe pelinowe a wedowe mienia ako dajo ešti błotach. To je było tema cora przy przedsedarstwie domowinskiej župy Dolna Łużyca wydeśnie a se pracować z dolnosiarskimi mieniami vo dalszne UNESCO titel by se upłasiło to groni cwong župnego przedsedarstwa Karin Čoková.
1: Dokulaš ma to wieste vliu na dalszne ujše sarske rice a podpiru sarske rice.
0: Dalszne przypeznaše przez UNESCO by pomagało dolnosiarbam przy wejowaniu we penize a we politickim jadnaniu, to ja pečmanu cora župan Michael Abel. Karin Čoková ja przyniosła ideju sobu wet zmakania ze sarskim institutom w Miercu.
1: A jadna tak nini zajec od boka MWFK z podstupima, jo sama podla była, ta žinska jo tam zagronita za to UNESCO derbstvo. A jo nam teke groniva, až to bužo se zaviše raži, štokulaš ona jo teke nalicova nam šake příkvade z evropskije, žož jo to južo to štiorircu teke nalistčenje.
0: Dobre šanse s takim, župa Dolna Łužyca dejava njento rozsužiš lic, co byš nosarka vedpovedneje pšospe vo UNESCO titel. Taka pšospa jo veliki nadok, za to by trebali profesionelnu pomoc a peneze, tak co rečna diskusija.
1: Sarski institut božu to neprvi raz v župnem šedsedarstvje v gvonem predstajiš, a pen musime dali diskutirovaš, kak veli živo to jo, kto božo tam podpirovaš, a tak dali.
0: Šansa za dalšne UNESCO titel obstoj za Dolno Łužycu. Vjeci novosčo ved župe Dolna Łužyca svišišo 5 planas v sarskem programje.

0: My cesce plabubaka powiadamy w przemienienia a upominania po abiturie a w studiumie. W miercu smy przeszeli, jak namakajosz, przawu drogu do żywienia po szuli. Abo existirujo tas całego? Ale niewiestości nie przestanu, każ se rozsużył za nowe miestno aba powołańsku ubicze. Naopak. Larysa Kabyszojc wie, co te nowe problemy są, a znasz takie, co możesz ocenić przeciwo tomu.
1: Za studium, albo po szuknie do nowego miasta sięgniusz, pomina se przewinusz. Musisz komfortną zonę spuścić, a z czym takie doma, familiu a przyjaciele. To jo, co se szieszko, miał z drugim za Eli Judisojc. Za dualne studium Fashion Management musi pochylach przez cewu nimsku sięgniusz.
2: Z mojego starego żywienia mnie wielkie filujo. Moja familia a moje przyjaciele. Som była w samskiej bable tak dwójkonięto, a sme dożyli tak wiele gromaże, jo wielkie przemienienie.
1: Milja Pasternakojc zu Jusy podobnie. Jej tak filuju.
3: Definitivne moje przyjaciele, katarysz som kuszte żyn w szuli, a kuszte końc tyżynia na patiach wizioła. A sobie bytlinie z moją mamą, tam jo był chodnik stawnie pełny.
1: Żywienie niamy, żebyś ako w szulskim casu, a bezko musisz ce przyjucyć na to. Niamy, żeś naro nasz przyjaciele w domu ni. Weto, jo ważnie, nowe przyjaciele w nowym mieście pytasz. Teke gasz, to nie jo jadnoje. Ale na gluku Lin Kliszojc, kien szpudliwy mieście Gera, a Julian Schreiber, nieto w mieście Rostock, ma niekotare typy za tożtu sytuacju.
4: Gasz by mergała drugim ludziom radodasz by była, aż w przece muzysza przanobysz. Ludzie w waszej fachowej kupce są teke rozłożyli za ten zmiar. To ja wasza prytna zgromadność. Na kusztym parze mężesz ludzie namakasz, z tymi mężesz ze zmiarz.
5: Na zachow pięku ja było szeszko, nowe kontakty zawiązasz. Ale na glukus som mogo przedewšom przez ogled zaredovanjov a party svenka casa citanjov namakaš cisk malcnje. Moja rada jo ersti woche sobu sinniš, takološ tam pösna još jele luži. Som teke namakau uske prijašele ve faze klausuro, dokološ sme uknili gromaži.
1: Ersti woche a party su dobre možnosti nove luži zesnaš. Do gromadu je važne, nic jano v zachadnosti živi biš, ale spšavne biš a venhiš. Emilia jo uknua, kak rozčenje živjenje v drugim jesče jo. Veto vestanjo pozitivna.
3: Jo so vjenja zahopjenke grozne v novom jesče bydliš, v katerem šnikogo njezna još. Rondo gaš v hržibuzu na kuštej party pripadnje pširšelo zmaka još, dokolaš se skerje všikne znaju. Jo pa gredna možnost, novo bok po sebi zesnaš, a zmakoš zajmnih luži, v katerih možeš vjele navuknuš. Jo ważne wierzysz, aż su przy samym wszyknu luzi na zachopienku studia nowo w mieście, a ku sami teke nowo przyjaciele pytają.
1: A nic ja lepiej za smakanie nowych luzi, ako zajmne aktywności. Wesemnie nięto, aż lepsze przyjrzo, możności su przy samym nieskońcnie. Możesz opleć w jazorje, nowe kafejonie, albo bary opytasz, kolasowasz, a miasto uzgonisz, open air festiwale, albo wiki oglądasz, se przyzamknusz sportojskich kubkam, upytajsz na com szmasz luszt. A teke gasz casy cwi blujoszo, nie zadniszo, przeszek nie jo jano upominanie, ale teke szansa. To teke myśli se Julian.
5: Przeważnie mój przeszek ma dobre bodce, dokulasz możem nowe miasto to znasz. Cewieto obszimieją nowy obswiet, nowe socjalne kontakty, a szansu horyzont rozszerzyć.
1: Przemienienie jo żyje żywienia. Przyrodnie masz czach, ale weto musisz, a kolin, na to se myślisz, aż opytajesz.
4: Czas przeżywasz, a w momencie żywisz. Ten wysypny czas jo nima tak malcnia.
0: Ja, to ja pszałuję. Mogę wam to ze swojskich nazgonieniu konisz. Miastem nie jestem już o wiece przy samym 3 lata w szuli, a se przece jeszcze tak zacuła, akoby wicze zajcze buziak zbynie, kiedyś mnie z czasem kiedy jest gej pesła. Petakiem pożywajsza czas, przyjaciele. Dalej, że z dalszym fiegocą. Tu as overdrive.